No i dzień dobry, Shane, guten Morgen, szczęść Boże i Gris Gott. No i jak jeszcze was tu przywitać, witam wszystkich zgromadzonych bardzo, bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek. No i myślę, że tu wszyscy do kupy te dwie godzinki się fajnie spędzimy. No, wiadomo, zawsze godą, że jest zadowolony, jak też pomożecie ta audycja fajnie rozkręcić, bo wiadomo, że czym więcej ludzi do kupy to robi, jest to łatwiej i co bardziej jest to ciekawiej. Bo wiadomo, każdy człowiek ma inne zdanie na roztomajte tematy, na wszystkie tematy. Jeden takie zdanie, drugi takie, trzeci jeszcze inne, a piąty jeszcze inne. Co, moi drodzy, dzisiaj taki temat, że kto was przygotował albo no, napisał. Powody niezgody między ludźmi. No, niestety, ludzie, nie wszyscy, ja, dobrze, że nie wszyscy, ale kupa ludzi żyje w niezgodzie. Czy to w rodzinie, czy to w sąsiedztwie, czy to w kręgu przyjaciół, obojętnie, kaj by powiedzieć, zawsze ktoś tam się znajdzie, co, no ja, żyję w niezgodzie, albo po prostu szuka zaczepki i też ją znalezie. Ja chciałem to inaczej zrobić, to znaczy inaczej podkreślić, dlaczego ludzie są źli. No ja, ale trzeba powiedzieć, że nie wszyscy ludzie są źli, bo taka jest prawda i dobrze, że tak jest. Są ludzie, co są bardzo dobrzy, są ludzie, co nie są tak dobrzy jak. Ale dzisiaj powody niezgody między ludźmi. A tych powodów może być kupa. I na pewno wyście się też nie rozspotkali z ludźmi, którzy szukają czegoś, czego nie ma po prostu być.

So, jeszcze jak zawsze na początku, w niedzielnej audycji godą, nie piszcie o piosenki, bo nie będę spełniał żadnych prośb muzycznych, chyba że jakoś pies kościelno, nie ma sprawy, to ja, ale o piosenki nie piszcie, lista jest przygotowana, tak, oto ja jakoś kościelno pieś, chcecie posłuchać, a mum, to wiadomo, że też do mojej listy dołącza. Ja, moi rozstawili. Jest taki rodzaj ludzi, którzy są złośliwi, bez powodu, tak z natury, bo tak jest, i szukają zaczepki. Czerpią radość z dopieczenia komuś, wbicia mu przysłowiowej szpili w brzuch albo noża w plecy, jak to po naszemu jest, i wywyższania się przed nim. Oni mają z tego satysfakcję, bo złośliwość, jak podaje niemal każdy słownik, polega na celowym zrobieniu komuś przykrości. Znacie osoby, dla których dzień bez złośliwości jest dniem straconym. Ja, po naszym muszę powiedzieć, ludzie zawsze znajdą jakiś powód, żeby zasiać niezgoda. I to niestety, to jest wszędzie. Jest to niefajnie, ale co zrobić? Jest jak jest i tacy ludzie też są, byli i zawsze będą. Ja, to tak na początku oczywiście.

Co, moi Rostomili, jeszcze muszę wam się przyznać do czego, że ja dzisiaj na mojej liście wciepnął wszystkie te, no powiem tak, będę dzisiaj trochę egoista, wszystkie te najlepsze pieśni, co mi się podobają osobiście, na pewno już byli kupa razy, były grane, no ale jak wiecie, teraz prawie przez miesiąc mnie nie będzie, to chcę padło, ach, to wciepna się to, co mi się richtig podoba, więc no ja dzisiaj taką lista trochę powiem samolubno, no ale chyba mi to wybaczycie, prawda? So, jak zawsze szybciutko to, co ktoś tutaj napisał, konsolka tutaj mu otwarto i pierwsi goście, Basia Zakapulko, jak i nasz kolega Peter z Halemby. Basia z Acapulco pisze, witam i pozdrawiam Cię, Peter, z nami, jak również cały team Red Alarmo i wszystkich słuchaczy, a tak szczególnie pozdrawiam moją siostrę Marysię, Zelm, Figlarkę, Samantę. Wszystkim życzę pięknej, błogosławionej niedzieli i będę się wsłuchiwać w Twoją audycję dzisiejszą, taką inną. Tak, serdecznością też zasyłam do Gizulki, Kabulki i Darka też. Basia z Acapulco. No, Basia, jak Cię znam, to powiem szczerze, że Ciebie stać nie tylko na pozdrowienia, ale i też na coś więcej, bo trzeba powiedzieć, że Tyś już swoje życie też przeżyła i na pewno nie jeden temat by szło z Tobą zrobić, ale dzisiejszy temat, jak jest napisany, no to wiesz, Basia, masz czas jeszcze dość pora minut. Okej, jedna pieśń i już za chwileczkę dalej.

So, jak powiedział nasz kolega Peter Salem, by też tutaj do nas przyszedł. No muszę powiedzieć, on zawsze jest, tam w niedziela, chyba że go nie ma, no to wiadomo, to go też wcale nie ma, ale tak zawsze jest z nami. Piotr Salemy pisze, witam Cię Peter, jak i wszystkich słuchaczy w niedzielną audycję. Temat jak zwykle ciekawy. Nie chciałem wchodzić, ale są dwa powody. Pierwszy to, że nie będziemy się przez dłuższy czas razem bawić na tym radiu. A dlaczego, to wiesz dobrze. No, Peter, urlopy, wakacje. Ja, wakacje. A drugi to właśnie ten temat. Powody niezgody między ludźmi. I ja tak krótko dziś. Moim zdaniem tej niezgody to jest zazdrość. Wystarczy sobie porównać życie kiedyś, a dziś. Dziś nie możesz mieć nic więcej albo coś lepszego od drugich, bo zaraz jesteś na ich języku, albo się odsuwają od ciebie. Jak są obchodzone urodziny kiedyś, a dziś? Kup sobie lepsze auto i tak dalej. Tyż lepiej, jak na tym zakończę, bo takich przykładów jest dużo. Więc dużo więcej, a ludzie zamiast się uśmiechać do siebie, to tylko warczą na siebie. Dlaczego? Niech każdy sobie sam na to odpowie. Na tym kończę, bo daję Ci czas na spakowanie się. Peter, daję czas jeszcze jutro. My jeszcze mamy czas na to. Moimi słowami żegnam się do zaś i powie dobrze, a wszystkim słuchaczom życzę super niedzieli, ale z uśmiechem, napisał Piotr Salemy. Ja nie będę tego komentował, bo tak jest. Niestety, może racja jest tak. Oczywiście, nie zawsze powtarzam, nie wszyscy ludzie są tacy sami. Ale są tacy i jest też tak, jakieś tu napisał. Masz coś więcej jak twój sąsiad, czy masz coś więcej jak twoja sąsiadka, to już robi się nie za bardzo i szukają. I szukają czegoś, czym by po prostu zrobić tej niezgody. Ja, moi drodzy, co zrobić? Natura ludzka. Dobrze, że wszyscy ludzie nie są tacy sami. Ja, Peter, ja Ci też życzę superowych urlopów. Używajcie z Ewą, bo jeście się zasłużyli na to. Dość, żeście się narobili, żeby teraz coś z tego mieć i wykorzystać. Aha, jeszcze jedno. Zdjęcia, ty wiesz, nie? Ty tam robisz superowe fotki, toż patrz tam jako, no i narób mi smaka. So, życzę Ci fajnej niedzieli, pozdrow Ewy, pozdrow Ewa i ja, toż do zajść.

No i popatrzcie, no ja coś jak Pecio i Basia Zakapulko pisze tak. Peter, a teraz chcę ci napisać, żeby inaczej kiedyś, żeby było inaczej. Kiedyś jeden drugiego szanował, teraz jest to inaczej. Każdy goni tylko dla siebie. Jest taka zazdrość między ludźmi, nie wiem dlaczego. Ja to się cieszę, jak ktoś sobie coś kupi w rodzinie, a wiem, że jest zazdrość też w rodzinie. Tego nie było, a tym bardziej w tych czasach, jakie mamy. To na tyle, ale nic nie zrobimy. Masz rację, Peter, tych wścibskich nie zmienimy. Napisała Basia z Acapulco. Ja, Basia, zgadzam się z tym w 100%, że niestety tak jest. Ja. No, za chwileczkę następny przykład, ale wiadomo, coś też muszę zapłacić za te wpisy, więc Basia, myślę, że ta pieśń też ci się będzie podobać.

Co, moi roztomili, a teraz już ale fakty. I powiem wam tak. Co, kto, kiedy i tak dalej, i tak dalej. Jest to zawsze nieważne, bo zawsze tak godą. Rodzina. Matka, ojciec, dwie córki. Dzisiaj są już dorosłe kobiety. Ta jedna, jak się nie myla, to chyba będzie miała około 60, ta druga tych, coś takiego. Dwie siostry. Jest tak, że obydwie siostry jedna za drugą nie tęsknią. A co bardziej, no, nie powiem, że się nienawidzą, bo to bym trochę oceganił, ale po prostu nie lubią się. Jedna jest, ma swoja rodzina, ma męża, ma trzy córki. Drugo jest samotno, była z jakimś tam chłopem, rozwiedła się i tak dalej. Zawsze jakiś powód się znajdzie do niezgody. No i muszę powiedzieć, że ta jedna, co ma rodzina, nie za bardzo to, co człowiek widzi, co obserwuje, ja tak z boku, to widać, że ta matka chyba ją nie kocha. Bo taki przypadek, na przykład, że obydwie mają psy. Ta jedna, jak chciała kaj iść i ty mamie chciała tego psa zostawić, to ta powiedziała, nie, nie, absolutnie nie. Ja tu w mojej chałupie psa nie będę mieć, nie będę go pilnować. Masz psa, to musisz się z tym poradzić i tak dalej, i tak dalej. Ta druga znowu, jak ktoś jedzie, albo wyjedzie, czy na dwa dni, albo coś, to ta matka zrobi wszystko. Ja powiem, że to jest już starsza kobieta, ale zrobi wszystko. Ja? Wiadomo, że te siostry widzą to. I po drugie, każdy człowiek czuje, jako jest matka do tego dziecka. Jak są jakieś uroczystości, jedna nie zaprasza drugiej. Zawsze jakiś powód tam się znajdzie. Ja, moje pytanie, czy jest to normalne, żeby w jednej rodzinie, żeby matka tak postąpiła, jedna córka uważa, powiem, nie wiem za co, wywyższa się, a drugo po pierwsze za nic. Ja nie wiem na czym to polega, bo wiadomo, tak jak powiedział, nie jest to moja sprawa, nie mogę się spytać, bo jest to niegrzecznie by było z mojej strony, po drugie by też może prawdy nie powiedziała i tak dalej, i tak dalej. Ale jest tam jeszcze coś. Jest tam wielki majątek. To, co wiem, to ten ojciec bardzo sprawiedliwie podzielił te córki majątkowo. Ale widać, że mimo tego jeszcze tam jest wielka niezgoda. Ja, co będzie? Co będzie, jak te ojcowie się kiedyś stracą? A jak bych powiedział, są już bardzo, bardzo starsi, nie chcę go dać stare ludzie, ale już mają richtig, odpowiedni wiek. Ja? Więc, no ja, na pewno będzie jeszcze większa niezgoda. Może i do sądów przyjść, bo ta dostała więcej, ta dostała mniej.
Ja, pytanie, po co to wszystko? Po co? Na co? I tak kiedyś nikt z nas nic nie został. Ja, to jest taki przykład, który znam na fakcie i powiem szczerze, my staramy się nasze dzieci nie porównywać, po prostu, żeby była zgoda i jak coś dom jednemu, to muszę dać i drugiemu, a jak nie mam, to nie dostanie żaden. Takie jest moje zdanie.

Co? Ja witam i pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczka, która tutaj napisała tak. Witam i pozdrawiam wszystkich obecnych. Ja tak we wolnych chwilach zastanawiałem się, czemu to ludzie są źli i szukają powodu do niezgody. Przeleciało tak moje otoczenie, a przede wszystkim tych, co mnie źle życzą. Czemu tak jest? Wiesz, doszłam do wniosku, że nie ma złych ludzi. Do tych nieżyczliwych działań zmusiła ich sytuacja życiowa. To są ludzie nieszczęśliwi po prostu. Choroba, starość, niepowodzenie życiowe skierowało ich na ten wypaczony tor. Jak się ma uczucie, że życie pomału leci już z górki, a mamy durch niedokończoną budowę w naszym życiu i końca nie widać, że się swoich tam marzeń nie spełniło, to wtedy zaczyna się być niezadowolonym, że we swoim życiu i tak nie idzie się poradzić. To się zaczyna tym, co nieco udało zazdrościć i szukać powodów do niezgody. No a co za tym idzie, szkodzić, żeby też byli niezadowoleni i mieli kłopoty. Jakby się tak skoncentrować na siebie i przyznać do wszystkich błędów, być gotowym coś zmienić w życiu, to by na pewno dużo spraw szło załatwić. Ale ci złośliwcy tak są skoncentrowani na sieniu zła i na innych, że na siebie nie ma czasu. Poza tym, jakby doceniali wartość własnej osoby i nie mieli wygórowanych planów, to na pewno by im w jej życiu dużo więcej klapło. Wiesz, ja się raczej nie zastanawiam, czemu ludzie są źli, bo tego się chyba w życiu już nie zmieni. Ja się koncentruję na tym, jak ja się z nimi muszę poradzić. Zaczynam od tego, żeby się nie dać sprowokować i nie zejść na ich poziom, czyli im też coś zrobić źle, złe. Niestety zastosowanie przysłowia oko za oko, ząb za ząb jest największym błędem według mnie, bo powoduje, że tych złych ludzi jest coraz więcej. To moje zdanie. Jeszcze raz życzę wszystkim wszystkiego dobrego i richtig fajny niedzielę. Napisała słuchaczka. Ja, moi drodzy, tak też to jest, że jedni po prostu mają to już w siebie i no niestety byliby, jakby to powiedzieć, bardzo, bardzo chorzy, jakby drugiemu coś nie dokuczyli.

Ja, moi drodzy, Ania z Gdyni i potem już tutaj nasz fajny kolega Günther, ale po kolei. Witamy i pozdrawiamy bardzo serdecznie. No, u mnie chyba pierwszy raz, u mnie Ania z Gdyni, Gdynia. Na pewno piękne miasto nad morzem, na pewno coś fajnego do zwiedzania. Gdynia, Gdańsk, o, tam trzeba się też wybrać. Zo. Ania pisze tak, myślę, że wiele nieporozumień bierze się z tego, że ludzie po prostu przestali ze sobą rozmawiać. Każdy coś zakłada, każdy coś sobie dopowiada i potem rodzi się konflikt tam, gdzie wystarczyłoby spokojna rozmowa. To jest prawda. Ania, piękne dzięki. Krótko, ale bardzo zrozumiale napisane. I jak mogę, to się też pod tym podpisuję, bo moi roztomili, ile razy jest takich sytuacji, że wystarczy rozmowa, wyjaśnienie się czegoś, a nie od razu komuś noga podkładać. I niestety takich sytuacji nie jest jedna ani dwie. Są setki. Ale dużo ludzi, można powiedzieć, na pewno i tu u nas na radiu też by się znaleźli, że nic nie powiem, jest jak jest, robię swoje. Ja? Bo jest łatwiej. Ale na pewno lepiej jest tak, jak tu Ania z Gdyni napisała. Krótka rozmowa, rozwiązać temat, pogadać i już nie ma konfliktu. Ja? Problem jest w tym, że nie każdy umie to tak załatwić. Ja powiem szczerze, że ja niekiedy też jestem, jak się tak ładno, sztur. Ja też niekiedy na coś powiem, smola to wszystko. Ale jest to źle. Trzeba pogadać z tym drugim człowiekiem. O. Ania, piękne dzięki. Życzę richtig fajnej niedzieli i fajny kawałek, tylko mam fajną pieśń, co śpiewał ksiądz, a za chwileczkę poczytamy, co napisał do nas Günther.

Ja, moje nastawienie, jak niech powiedział nasz fajny kolega Günther. Günther pisze tak. Witaj, Peter. Wybrałeś dzisiaj temat bardzo bombowy. Temat, który czasami upodobania się na każdym kroku. Upodobania się na każdym kroku. Ja z kolei patrzę na to z innej strony i nigdy nie ufam komuś, kto źle mówi o innych. Oto dlaczego. Każdy z nas zna takie osoby, siadające na kawę przy jednym stoliku i przez godzinę słyszysz: ten jest głupi, tamten jest fałszywy, tamci są do niczego, wszyscy źli, tylko ty jesteś inny. Tylko ty, moment, sorry. O, już to mamy opanowane. Trochę technicznie to nie gro, co chciałem zrobić, no ale co zrobić. Tylko ty jesteś inny, tylko z tobą można porozmawiać i przez chwilę czuję się wyjątkowym. To nie jest przyjaźń, to jest wymiana informacji. Dziś słucha ciebie, jutro mówi o tobie. Największe straty w życiu nie wynikają z jednej decyzji, tylko z ludzi, których dopuszczasz blisko. A teraz zatrzymaj się na sekundę i zadaj sobie jedno pytanie. Co ta osoba mówi o tobie, kiedy ciebie tam nie ma? Jeśli ktoś źle mówi o innych przy tobie, nie będzie mówił dobrze o tobie bez ciebie. Dlatego nigdy nie ufam komuś, kto źle mówi o innych. Dlatego życie czasami uczy i po czci nauczyło wybierać otoczenie świadomie, bo ono buduje twoje emocje, twoje decyzje, twoje życie. To nie jest przypadek, to jest nasz schemat życia codziennego. Pozdrawiając, życzę błogosławionej niedzieli, napisał Günther. Ja, Günther, jest fakt i to, no, niestety, to jest racja też, że są tacy i tacy ludzie. Kiedyś znałem takiego, no, można powiedzieć, kolegi, no, znajomy, o, no może kolega, coś takiego. I właśnie taka sytuacja mi się przypomniała, co tu Günther, ty opisujesz. On przeważnie godał na kogoś, żeby odwrócić uwagę od swojej osoby. Żeby ktoś nie gadał o jego osobie, jaki on to jest, nie powiem, że zły, ale niesprawiedliwy, jaki on to jest, lubi o innych gadać rzeczy niestworzone, ale tylko po to, żeby ktoś nie zahaczył o jego osobę. No, według mnie to są już ludzie profesjonaliści, tak bym to mógł nazwać ja. Ja, Günther, piękne dzięki, Bóg zapłać za wpis i oczywiście życzę jeszcze richtig fajnej niedzieli.

0: So, moi drodzy, odpowożył się taki fajny mikserek puścić Gregorzek Dow do Negro, a jest bardzo fajny, więc liczę, że też chętnie posłuchacie.
1: Jesteś radością mojego życia.

Zadajme sa, že ten mixerek vo mšie neznúďou, nie, na bobo troška přidugavý, ponad 7 minútkov, ale myšľa, že by sa podobal. OK, a my už jedeme dali s tým našim tematem. Vítam všetkých bardzo serdečne. No cóż, nezgoda medzi ľuďmi spotykame na každým kroku i myślę, že należy to do našeho życia codziennego. I byłoby to normalne, bo mamy różne charaktery, różne potrzeby, żyjemy w różnych środowiskach, różne ambicje. Gdyby temu wszystkiemu towarzyszyła akceptacja drugiego człowieka, innego zdania, innego postępowania, innego życia, nie byłoby tak źle. Jest najczęściej jednak inaczej. Zaczyna się walka z innymi racjami i wymuszenie mojego zdania od innych. Złość, frustracja czy zazdrość sprawiają, że regulamin impulsywnie, a nieraz zadają ciosy poniżej pasa. Jak chronić siebie przed takimi osobnikami? Bardzo trudna sprawa. Bo najczęściej taka walka ma podłoże psychiczne, a takie rany bolą najbardziej i zostają na długo. Ja próbuję nie walczyć, żeby wygrać, ale nie pozwalam dopuścić do tego, żeby ten ktoś miał kontrolę nade mną. Mówię jasno i dosłownie, że tu leży moja granica, i nie radzę iść dalej. Otwarta i szczera rozmowa. Jeśli to nie pomoże, ograniczam albo zrywam kontakt. Często jest tak, że to nie wystarcza. Miałam takie przeżycie, że po miesiącach nękania całej rodziny, mojej rodziny, musiałam skorzystać z pomocy prawnika i niestety prawnego skrócenia tego złego procesu. A tak ogólnie to czuję coś w rodzaju litości nad tymi ludźmi, bo oni nawet nie wiedzą, że krzywdzą sami siebie i są całe życie nieszczęśliwi i niezadowoleni. Nie potrafią cieszyć się życiem, korzystać z każdej chwili, która jest nam dana. Nie widzą własnych osiągnięć i tego pozytywnego, co jest wokół nas. Wizja eno szarego i ciemnego życia musi być straszna. Moje motto jest: chronia swój spokój i sama decyduje, co wpuszczą do mojego życia, a co nie. Chcę moje życie przeżyć godnie i szczęśliwie w otoczeniu rodziny i przyjaznych ludzi. Staram się zawsze myśleć pozytywnie i nawet w najbardziej negatywnych wydarzeniach szukam najpierw pozytywnej strony. I błogosławionej niedzieli życzę wszystkim, napisała Gabi ze Kelna. Piękne dzięki, Bóg zapłać za bardzo, bardzo długi wpis. Ja, moi drodzy, jest to tak, jak ja na początku powiedział. Każdy ma swoje stanie. Każdy robi inaczej. Ja, no niestety, podpisuję się też po tym, że są ludzie, którzy są zdrowi wtedy, jeżeli wywołają, powiem, wojna między drugimi ludźmi. Oni żyją tym. Oni żyją tym, bo naokoło siebie nie mają nikogo. Nie mają kontaktów nawet z rodziną. Nie mają dobrych kontaktów nawet ze swoimi dziećmi,
czy z przyjaciółmi, z najbliższymi. Tam nie potrafią, jakby to powiedzieć, czymś zaimponować. Dlatego robią tak, no ja, i cieszę się tym, że mogli komuś to piec. No ja, są tacy. Na pewno też nie jedni z was takich znają. Co, szybciutko, kogo tu jeszcze mówię? Basia z Acapulco, ale to za chwileczkę, bo wiadomo, musimy się też coś puścić.

Co? Jak powiedział Basia za kapurką? Ojej, Basia, Jocia z tej strony tak rzeczywiście nie zną, że ty dzisiaj jesteś tak aktywno, ale po to to jest i to jest fajnie. Ja. Basia za kapurką pisze, a teraz chcę Peter ci napisać, że nie tylko jest teraz całkiem inaczej między ludźmi. Pamiętasz, jak to było przed laty, jak się bawiliśmy niemal, no było tak, niemal do rana, żeśmy żartowali i się kochali, a teraz, Peter, nawet nie można zażartować. To już dostaniesz kontrę od prezentera, nie będę mówić od kogo, to się pamięta. Dlatego właśnie mało jestem, idę tam, gdzie mnie szanują i dalej żartuję. A u ciebie, Peter, szczególnie na tej audycji jestem. Można z tobą konie kraść. O, tak to wygląda, napisała Basia. Także nawet na radiach jest zazdrość, a dość długo słucham. Powinniśmy się szanować, takie krótkie życie mamy. No niestety to też, no niestety to też jest prawda, co tu piszesz. Dołączą się do tego, Basia, podpisuje się też dwoma rękami pod tym. Tylko nie każdy człowiek, albo inaczej powiem, nie każdego człowieka to tak uderza, tak powiem, o. Bo są jedni, są, jakby to powiedzieć, mają miękkie serce, albo... No nie wiem, jak to nazwać. Powiem o sobie. Ja to odbieram inaczej. Po prostu tak, że się nauczył, że jak ktoś mi napisze na konsolka coś, no ja, niefajnego, po pierwsze, mam to prawo nie przeczytać. Po drugie, jak mnie dobrze znasz, Basia, skomentuję kulturalnie, ale tak, że ten ktoś wie, na czym stoję. Ale najbardziej, co mnie denerwuje, i to nie raz takie sytuacje się zdarzyły, i to na pewno nie mnie, ale nie jednemu, co na radiu gro, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, że ktoś napisze nie za bardzo fajnie i z jakiegoś tam nika, albo skądś tam z budki, albo skądś tam nieważne, a ja komuś powiem, podaj numer telefonu, zadzwonię do ciebie, to pogadamy. Wiecie, nie zdarzyło mi się jeszcze ani jednego razu, żeby ta osoba, która jest utajoną, która pisze jako incognito, dała numer telefonu, żeby mi to prosto w oczy powiedzieć. Więc Basia, nie denerwuj się, po prostu odrzuć to i być sobą.

ja, tak jak bych powiedział, do Basi znamy już, nie osobiście się nie znamy, no, ale z radia już ho, ho, ho, a może i też więcej jak ho, ho, ho. Więc Basia, jak mnie znasz, no to ja nie raz już powiedział na radiach. Wiecie, ja nie patrzę na to, jak ktoś chodzi codziennie, albo raz w tygodniu, raz w miesiącu. To nie moja sprawa. U mnie wszyscy są jednakowi. Ja wszystkich szanuję. Tych, co przychodzą raz za pół roku na radio, tak samo są szanowani, jak ci codziennie chodzą. Bo tak jak to ktoś tu napisał, trzeba się szanować. I do tego po prostu dąża, żeby nikomu złego słowa nie powiedzieć, chociaż jak powiedział, niestety czasem się zdarzy, że no ja Peter Skellu coś powie, no powiem szczerze, nigdy mam ten, po śląsku się to goda, nigdy mam ten pysk taki niewyparzony, no ale co zrobić, ja powiem to, co myślę, ja, no tak już jest, taki już jest mój charakter, ale to nie znaczy, że ja jest zły, i komuś życzę źle, absolutnie nie. Powiem wam szczerze, jak tu ktoś napisał, że się ktoś kupi auto, czy to inni są zazdrośni, ja się z tego cieszę. Cieszę się, że ludziom idzie dobrze, że ktoś umie się coś pozwolić, że ktoś umie jakaś, no nie wiem, gdzieś daleko wyjechać na drogę w czasy. Jest to fajnie. Ludzie, żyje się raz. A też ktoś tu napisał, niestety, życie jest krótkie, to jest fakt, ja. Więc po co drugiemu robić na złość? Po co? Z tego nic nie mamy, moi drodzy. So, okej, okay. Nie będę biadolą. Napisał nasz, albo mój parafian z Kelnu, Georg z Kelnu, witam. Georg z Kelnu pisze tak, witam Peter. Witam wszystkich przed głośnikami. Dzień dobry. Moja refleksja do tego tematu. Często ludzie kłócą się nie dlatego, że chcą sobie zrobić przykrość, a dlatego, że źle się rozumieją. Gdy ktoś nie mówi jasno, co myśli lub czego oczekuje, druga osoba może go źle zrozumieć. Powstają wtedy nieporozumienia, które mogą prowadzić do konfliktu. Problem pojawia się także wtedy, gdy ludzie unikają rozmowy o swoich problemach. Niewyjaśnione sprawy narastają i z czasem wywołują złość lub żal. Czasem jedno źle dobrane słowo albo wiadomość odczytana w niewłaściwy sposób wystarczy, aby doszło do kłótni. Dlatego ważne jest, aby rozmawiać ze sobą szczerze, uważnie słuchać innych i wyjaśniać wątpliwości. Dobra komunikacja pomaga uniknąć wielu nieporozumień i utrzymać dobre relacje z innymi ludźmi. Ukrywanie części prawdy może być gorsze niż kłamstwo. Czasami dochodzi do kłótni całkiem nieświadomie. Starajmy się przemyśleć dobrze wszystkie słowa przed wypowiedzeniem. Miłej niedzieli życzę Georg Skell. Georg, piękne dzięki, Bóg zapłać. I oczywiście ja też życzę tobie, twojej rodzinie, richtig fajnej niedzieliczki. Dziękuję za wpis. Ja, to są też fakty, co tu opisujesz. Coś przypomniało mi się też coś, nie pamiętam te słowo, ale z kimś pisał, nie wiem, czy to nawet na naszym radiu, nie wiem, nie będę myślał, bo nie wiem, ale było jakieś słowo i Georg może rację, że czasem te słowo można dwojako zrozumieć. Można to zrozumieć w dobrej wierze, ale ten odbierający może to zrozumieć w złej wierze. Inaczej, może to zrozumieć
że ty chcesz źle do niego. Więc tak jak piszesz, jeżeli nie rozumiesz, przeczytaj dwa razy. Wtedy może zrozumiesz dobrze, że ten drugi nie chce nic złego do ciebie. Po prostu tak się wyraził. Zo. Ja, Georg, fajnej niedzieli życzę. Jeszcze Piotrek, Jola z Prudnika, Mirka i Renata. Już za chwileczkę po tej krótkiej, superowej pieśni. Posłuchajcie.

0: Witam i pozdrawiam Renata. Halo Renata, szczęść Boże, albo dzień dobry. Witaj Piotrze. Kiedyś ludzie częściej spotykali się twarzą w twarz. Dziś wiele rozmów odbywa się przez internet i wiadomości SMS, tak. A tam łatwo źle zrozumieć, o co komu chodzi. Ja tam wolę zadzwonić. Znajomi mnie znają. Wtedy nie hamuję się, co u mnie na wątrobie, to powiem. Czasami idzie na noże, o chule. Ale ja jestem od tego zdrowsza. Bywa, że z drugiej strony następuje na wiele tygodni cisza albo zerwanie kontaktu. Trudno, ja jestem zdrowsza. Temat mnie nie męczy, a to, że się ktoś nie zgadza ze mną, to jego problem. Na pewno nie mój. Taka jestem, napisała Renata. No, Renata, dziękuję za wpis, ale muszę powiedzieć tu głośno, że muszę uważać, co tu ci powiedzieć, bo mogę mieć problem. No jakbyś tak tym nożem rzuciła, ojejej, ja jeszcze chcę na urlop jechać, nie? Dobra, żarty żartami, żarty też muszą być. To jest to, co ja przed chwileczką powiedział, zanim żem twój wpis poczytał. Ludzie czasami zrozumią źle to, co ktoś chce przekazać, więc dlatego jest lepiej pogadać, a nie pisać. I to jest fakt, ja? Renata, dzięki za wpis. No, myślę, że nożami nie będziesz tu ciepać. No, dalej na spokojnie robimy do kupy ta audycja. Mirka Z. pisze, witam. Mam wrażenie, że dzisiaj za mało jest cierpliwości. Każdy się cieszy, każdy chce natychmiastowej odpowiedzi i efektów, a relacje między ludźmi wymagają czasu i wyrozumiałości. I takiego dobrego czasu i anielskiej cierpliwości wszystkim życzę, napisała Mirka Z. Mirka, piękne dzięki. Jo, też wszystkim życzę więcej cierpliwości, czasu, zrozumienia, ja, żeby jeden drugiego zrozumiał. A też, no niestety trzeba powiedzieć, czasami jest tak, że tego drugiego nie idzie zrozumieć, jeżeli będzie chciał coś niedobrze postawić na swoim, to po prostu odwrócić się i nie słuchać. To jest moje zdanie. Co? Puszczymy jeden? Moi drodzy, w tej piosence czy pieśni ona zawsze podo mną wszystkim dłoń.
1: I nie wiem.
0: A jest to Maria.

Ja, moi drodzy, Ave Maria podało mi swą dłoń. Ona zawsze każdemu poda dłoń. Kto ino dłoń wyciągnie do niej, na pewno ona mu też dłoń poda. Zo. Nasza koleżanka, która już się wyspała, no, pofajrowała, wyspała się, wszystko posprzątane. Teraz powiem głośno. Ciastko zjedzone, do Petra nic nie zostało, nie? No, pisze tak, Jola z Prudnika. Witaj, Peter, witam także słuchaczy. Niezgoda między ludźmi często wynika z braku zrozumienia, różnicy poglądów, nieporozumień, zazdrości lub niewłaściwej komunikacji. Czasem wystarczy szczera rozmowa, życzliwość i odrobina empatii, aby znaleźć wspólny język i odbudować dobre relacje. Nieporozumienia zawsze jakieś są. Mamy wszyscy różne charaktery. Życzę jednak jak najmniej nieporozumień. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, buziaki, napisała nasza koleżanka redakcyjna Jola z Prudnika. Co? Jola, piękne dzięki za wpis. No, ja jesteś tego zdania. Powiem szczerze, czasem mi to trudno przychodzi. Ja, no jest tak, no czasem mi to trudno przychodzi, ale jak przemyśla te czy inne słowa od kogoś, to wtedy po prostu próbuję pisać i dogadać się, rozwiązać ta sytuacja, żeby nie dochodziło do niezgody, żeby po prostu dochodziło do zgody, a nie do niezgody. Bo jest łatwiej, jeżeli człowiek żyje z drugim w zgodzie. Jest to łatwiej, jest przyjemnie. Wiecie, ja mam takie motto, my się nie musimy kochać, ale szanować powinniśmy się wszyscy do kupy. Jola, dzięki za wpis, a o tym ciastku oczywiście to były żarty. Ale na pewno kiedyś przyda na cię ciastko, to już nie są żarty. Co? Witamy i o mojego imiennika Piotrek podpisał się, albo przyszedł Piotrek, który pisze tak. Człowiek powinien być cierpliwy. Ktoś jest nieszczery, obgaduje za plecami, a tu wielki przyjaciel. Mówi się, że należy się szanować, ale kiedyś cierpliwość też się kończy. I kiedy zaczynasz ich traktować, jak oni latami ciebie, jest wielka obraza. Piotrek, no, widzę, że ktoś rzeczywiście ci tu na odcisk nadepnął, że miałeś na pewno z kimś dobre relacje, a potem niestety doszło do czegoś nieprzyjemnego. No niestety są tacy ludzie i są tacy ludzie. Mogę jeszcze dodać, że nieraz człowiek się spotkał z takim zdarzeniem, że ten ktoś widzi tylko siebie,

Widzi tylko, że on robi dobrze, ale ten drugi nie. I wszystko to, wszystko, powiem tak, wszystko co ja robię, to jest 100% dobre. Ale jeżeli ktoś inny zrobi inaczej, to za to go nie lubię. No niestety, są tacy ludzie, ale co zrobić? Tak jak tu ktoś napisał, Jola chyba, są różne charaktery. Po prostu. Omijajcie tych złych, a czyńcie się tych dobrych. So, moi drodzy, ja mam taką jedna piosenka tu do nas wszystkich i powiem tak. Razem na pewno idzie więcej zdziałać jak samemu. Czy to nawet na radio, czy nawet jakaś audycja. Po prostu razem jest weselej.

0: dabei.
1: Coś się nad nami wali.
0: Kein Stein, kein Stein kann auf dem anderen noch sein.
1: Nie może zostać ani jeden kamień na kamieniu. Tak jakby ten świat nas chciał zostawić.
0: Aber klammern wir uns an der Hoffnung fest.
1: Ale trzymajmy się razem i miejmy nadzieję i miłość, bo ona nas wzmacnia.
0: Glauben wir an morgen, das gibt Kraft.
1: Wierzmy w jutro, bo to daje nam siłę. Razem jesteśmy silni, bo w grupie można dużo więcej uczynić. Kiedy noc straci swoje mroczne cienie i znów poczujemy światło nadziei, razem jesteśmy silni, choć takie czasy są bardzo trudne. Ale wkrótce je przezwyciężymy i razem wejdziemy w piękną przyszłość. Nic nie jest już takie, jak było dawniej. To staje się dla nas tak oczywiste w dzisiejszych czasach. Ale dopóki burza nie ucichnie, ale razem już dużo zrobiliśmy. I dobre czasy są już w drodze. I wkrótce wszystko się skończy. Razem jesteśmy silni, bo razem możemy osiągnąć dużo więcej. Nawet jeśli czujemy się bezsilni i sparaliżowani, a wszyscy tęsknią za rozwiązaniem wiele problemów. I nagle duże problemy stają się małymi. I wkrótce znów będziemy w swoich ramionach.

0: twój sztab. Razem jesteśmy mocni. Choć to wszystko jest bardzo twarde.
1: Schöne Zukunft miteinander.
0: Ale razem będziemy mieć dobrą przyszłość.

Ja, moi Rostomili, jeszcze tutaj spokojnie, spokojnie, wiem, że już jest 12, ale nie ma sprawy, wszystko poleciutku zakończymy, tak to ma być. Jeszcze raz tutaj przyleciał nasz fajny Carlos Günther. Günther pisze, wybacz mi, że po raz drugi wchodzę ci w paradę. Günther nie ma najmniejszych problemów. Po to to jest, Günther, a ty wiesz, ja się zawsze cieszę, jak do kupy robimy, to jest lepiej. Co? Aha, Günther pisze tak, że po raz drugi wchodzę ci w paradę. Nieważne. Ale ten temat z butelkowa mnie do dalszej dyskusji. Z czego to się wszystko bierze i co zrobić, gdy ludzie gadają o tobie, bo że gadają o tobie, to nie jest tajemnicą. Ale kiedy ludzie słyszą o tobie coś dobrego, milczą. Ale kiedy usłyszą coś złego, rozchodzi się to błyskawicznie. A kiedy nie wiedzą nic, zaczynają wymyślać. Ludzie bardzo często zajmują się cudzym życiem. Wtedy, kiedy są nieszczęśliwi we swoim. Dlatego nie traćmy życia na tłumaczenie się wszystkim, bo nieważne, co robisz, i tak będą mówić. Jeśli coś osiągniesz, będą zazdrościć. Jeśli popełnisz błąd, będą oceniać i w pewnym momencie trzeba zrozumieć jedną rzecz. Żyjesz po to, żeby wszystkim się podobać. Tylko to, żeby żyć w zgodzie ze sobą, dlatego zamiast przejmować się ludźmi, róbmy swoje i żyjmy po swojemu. Wybacz, Peter, ale obiecuję, że dziś dam ci już spokój. Pozdrawiam słuchaczy, ciebie, redakcję i Darka, że spełnia nasze prośby. Super, Darek, dziękuję. No, napisał Günther. Mnie ty tutaj w parada nie wchodzisz. Ja zawsze, zanim niedzielny temat jest, to zawsze głośno cię wołam, żebyś nie zapomniał, że w niedziela ja tu jest. No i cieszy mnie twoja zawsze obecność. Piękne dzięki. Günther, co tutaj? Nawartko, tak, wiesz co? Do tego wszystkiego tutaj ta piosenka jest richtig odpowiednio, co śpiewał Oxford Duo. Zgoda buduje, bo tylko ze zgodą możemy przyjść dalej. Czy to na naszym radiu, czy w życiu, czy w ogródku ze sąsiadami, czy na urlopie, obojętnie. Jak idziesz ze zgodą, zawsze wygrasz. Tak samo jest, moi drodzy, to nie raz człowiek się już przekonał. Ja osobiście też nie raz, nie dwa i nie 10, może 100 razy i więcej. Jeżeli jesteś uprzejmy, to przeważnie, okej, nie zawsze, ale przeważnie uprzejmością ktoś ci też zapłaci. Jeżeli jesteś uprzejmy, dalej zajdziesz, aniżeli będziesz nieuprzejmy. To jest moje zdanie. A myślę, że wy też tak robicie.

Ja, to je pravda, tak jak v tej piosence. Nie, zgoda buduje, ja i tak ma być. Zo. O, Gabi i Darek też mnie tutaj odwiedzili. Witam was bardzo milutko. O, już mamy popołudniu, pra. Witaj, Peter. To było i będzie niezrozumienie i konflikty wynikają z braku szczerości. Masz coś do mnie, napisz mi to, zadzwoń do mnie. I nie mów mi, ludzie mówili, właśnie, dowiedz się u mnie, porozmawiaj ze mną, a nie powtarzaj, gdzie coś ktoś napisał i powiedział. A teraz trochę o nie temacie. Pytę tobie i twojej Gabi życzymy wspaniałego wypoczynku na urlopie, co by wam słonko świeciło, żebyście odwiedzili fajne miejsca, odpocznijcie. Od nas też, ha, ha, ha. No, no, kierownik. No, od was też odpoczniemy. Okej, nie ma sprawy. Ja piękne dzięki za wpis i to jest też fakt. Zadzwoń, nie pisz. Pogadaj, nie myśl. Nie WhatsApp, nie SMS, gadu, gadu i tak dalej. To jest prawda. Pogodasz, to idzie wszystko wyjaśnić. Ja. A niestety, powiem szczerze, niedawno miałem taki nie konflikt, absolutnie to nie żaden konflikt, ale miałem takie zdarzenia, ja, no, niedawno, ktoś mi napisał, no, bo słyszałaś, że ta i ta osoba jest twoją przyjaciółką. No, tak myśla i pisze z powrotem, no, jak jej słyszała, no to kto to powiedział? No nieważne, słyszałam. Widzicie, i tu jest to, tu się już robią po tym konflikty, niezrozumienia, robią się niepotrzebne klachy, bo jeżeli nie chcesz powiedzieć, to nie gadaj wcale. Zostaw się to do siebie. Ile razy jest tak, i to powiem wam szczerze, na radiach internetowych, nie tu Radio Larmo, nie, na wszystkich radiach, obojętnie jak się nazywa. Ile razy jest tak, że ktoś pisze ze słuchaczy coś tam, napisze i się przedstawi, i zno prezenterka czy prezentera, ale powie grzecznie, wiesz, nie czytaj, że to ode mnie. Zostaw się to do siebie. Moi drodzy, to trzeba uszanować. To trzeba uszanować, bo to jest po prostu według mnie zaufanie. Ja? Ale potem ten ktoś powie to. I co to jest? Nie jest to fajnie. Ja? I tak traci się to zaufanie. No niestety. No. Dobra. Taką fajną pieśń, którą też bardzo lubię. Króciutko, ale piękno. Posłuchajcie. Gabi i Darkowi dziękuję za wpis i za życzenia. Piękne dzięki.

Za, baje da to minimum, tu jeszcze Girls Kelno i Basia Zakabulko, już to czytam, ale potem jeszcze mam jeden wpis, taki trochę dłuższy na temat. No, dzisiaj trochę mnie przeciągli, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Do końca to doprowadzimy, a ten ostatni, taki dość dłuższy wpis, będzie bardzo ciekawy. Basia Zakabulko pisze tak, Peter, masz rację. Tak samo prezenter szanuje słuchacza, jak słuchacz prezentera. Nie mówię, jak słuchacz obraża prezentera. To bardzo nieładnie moim zdaniem. Niech w ogóle nie pisze. Tak jest. Dziękuję też twojej Gabi za słowa prawdziwe, jakie mamy w życiu. A teraz już, Peter, chcę ci ślicznie podziękować za piękną, jak zawsze, audycję. Napisała Basia Zakabulko. Do następnej audycji. Ho, ho, Basia, to ja ci powiem teraz tak, Basia. Najpierw dzięki za wpis, a teraz powiem, będę niegrzeczny, teraz powiem tak, Basia, to co najmniej miesiąc jeszcze będziesz musiała czekać. Chyba, że jak my przyjademy z urlopu, to ciebie nie będzie, no to jeszcze dłużej. Ale nie ma sprawy, nie ma sprawy. Dzięki za miłe słowa, Basia, i fajnej niedzieli życzę. Georg Kell napisał, Peter, nie zdoby się osobiście, no bo trudno się znaleźć w tym przeszłomilionowym mieście Köln. Jojo, Georg, tak to jest. Dzięki za to, że jesteś. Niedawno dopiero odkryłem to fajne radio z tymi fajnymi prezenterami. No bo naprawdę wszyscy tam jesteście jednorazowi. Super radio, Peter. Życzę tobie i twojej Gabi fajnego urlopu. Jeszcze dwie noce spać i witaj urlopie, napisał Georg Kell. Ja, Georg, może racja, jeszcze dwie noce. No i powiem głośno, Georg, dzisiaj jeszcze będzie koncert DJ Bobo, no dlatego ten urlop taki trochę jest przesunięty, bo normalnie to ja bym już dzisiaj siedział w Kroacji nad morzem, tam na tarasie, elegancki, piękny widok, zaraz woda widza, morze mam 20-30 kroków od tego domu, oczywiście kroackie piwko zimne. No, ale jest jak jest jeszcze ten koncert DJ Bobo tu w pod, no to dopiero we wtorek jedziemy. Georg, piękne dzięki. Zo, moi drodzy, jeden kawałek i potem ostatni taki trochę większy wpis, ale warto posłuchać. Bo do szczęścia trzeba długą drogą iść. Niestety, to też prawda. Taki tytuł piosenki.

0: wszystko.
1: So, moi drodzy, chciałem podkreślić, że ja mam urlop. Powtarzam, ja. Ale wy urlopu od niedzielnych audycji nie macie. Bo nasza koleżanka Agnieszka, ona czuwa. Ona czuwa nad niedzielnymi audycjami. Więc niestety ja wam nie mogę życzyć fajnego urlopu, bo wy oczywiście zaproszą was na dalsze niedzielne audycje. A to już z naszą Agnieszką Gero do was tutaj będzie.

Co, moje rozdominy, zanim przejdę do tego ostatniego wpisu, chciałem wam serdecznie podziękować za to, że tak robicie razem tu ze mną, nie tylko ze mną, ale z Agnieszką, za to, że te niedzielne audycje poleku nabierają, jakby to padać, popularności. Ja piękne dzięki. No ale też muszę powiedzieć, że bez was by tego też nie było. Ja tu dzisiaj był przygotowany na tę audycję, no i dzięki wam, nie będę wszystkich tu czytał, kto tu wszystko pisał, ja każdy wie, kto pisał, ale dzięki wam wszystkiego, żech nie wykorzystał, co miałem tu do was naszykowane, bo żeście taki richtig fajny udział brali w tej audycji. Ja jeszcze raz piękne dzięki wam za to. No i myślę, że zostaniecie z nami, a ze mną, z Agnieszką, że te niedzielne audycje będą dalej prowadzone. No i że dalej będziecie brali taki udział w tych audycjach, bo jak ja padał, jest to wielka ulga do nas, jak też wy pomogacie nam w tym. I powiem jeszcze tak, że no ja, mnie teraz miesiąc nie będzie, ale jakby ktoś z was chciał ze mną jakiś temat audycji zrobić, dajcie znać na nasza redakcja, tam możecie napisać, a my już to dostaniemy, nie, że ktoś chce taki albo taki temat niedzielnej audycji mieć, więc jak ja godom, nie ma się czego wstydzić, nie ma się czego obawiać, przedyskutujemy, jeżeli damy rady, bo może być tak, że jakiś temat po prostu będzie mi nie pasował, ja to powiem od razu, no na ten temat, no nie wiem i tak dalej, ale jak coś, dodajcie znać i na głośno na radiu powiemy, czy ten temat będzie, czy nie. Zo, a teraz już ostatni tutaj wpis. Witam wszystkich w ta niedziela. Postanowiłam napisać przykład z mojego życia i liczę na dyskrecję. Ja powiem tak, dyskrecja jest tu 100%. Ode mnie jeszcze nigdy się nie dowiedział, jak ktoś pisze, słuchaczka, czy ktoś chce, żeby było dyskrecja i się też nie dowie, kto to pisze. Ja też była zło i nawet nie wiedziała, że moje działanie jest złe i krzywdza innych. Jest to trochę ciężkie dla mnie opisać, ale postanowiła to wyciepnąć ze mnie. Krótko po ślubie okazało się, że nie możemy mieć dzieci. Jakoś lata mijały, a my się starali z tym żyć. Dali my papiery na adopcję, ale też my się tego boli, jak to będzie nie swoje dziecko wychowywać. I nie za bardzo intensywnie my się o to troszczyli. Tak więc to też nie było tak, jak miało być. Zaczęliśmy się przyzwyczaić do tego stanu. Używaliśmy życia, auta, wczasy, nowe ciuchy, beztroskie życie. Ale z wiekiem zaczęło czegoś brakować. To znaczy, zaczęło brakować rodziny. I wtedy zaczęła schodzić na niewłaściwe myśli. Zaczęła się rozglądać, jakie to kłopoty przynoszą dzieci. Jakie to te rodziny borykają się z trudnościami finansowymi, jakich nie stać na urlopy, jakich nie stać na nowe auta i nowe ciuchy. Zaczęła się tym pocieszać, czyli cieszyć się z kłopotów innych ludzi. Oczywiście my się też obracali w takim towarzystwie jak my, co żyli na naszym poziomie. I na naszych spotkaniach nie zostawiali my, jak to godają, suchej nitki na tych, co te
rodzinne kłopoty mają. W końcu przyszedł czas, kaj to wszystko runęło. Mąż mnie opuścił i zostałam sama. Dodam, że całkiem sama. Ja się nie umiała z tym poradzić. Zaczęłam chorować, no i wylądowałam u psychologa. Roczna terapia i to dzięki temu lekarzowi. Doszło do mnie, jak źle robiła i myślała. Tak, popełniłam w życiu masa błędów. Jednym podstawowym było, że nie potrafiła się przyznać do tego, że sama żech moje życie tak zorganizowała. Nie potrafiłam się cieszyć moim życiem i tym, co postanowiliśmy. Bo przecież jakby my bardziej się o ta adopcja starali, to teraz miałaby dzieci, a może i wnuki, jak jeszcze był czas. To ja zamiast się zabrać konkretnie do działania, to zaczęła się zajmować innymi, wyśmiewać się z nich, choć w gruncie rzeczy i głęboko w sercu im zazdrościła. Wiesz, powiem ci i wszystkim, co teraz słuchają, że zawsze jest czas zacząć żyć od nowa. Ja ten okres przepasowała, jak mogłam się starać o własne dzieci. Ale teraz mam czas robić co innego. Pomogą dzieciom we sierocińcach, niekerym rodzinom biednym. Nie jest tego dużo, bo też teraz nie mam tela wiele dawni, ale daje mi zadowolenie i spokój w moim życiu. Zdrowie i wewnętrzny spokój wrócił do mnie. Zostało tylko uczucie straconego czasu. Nawet z moim ex mam koleżeński kontakt i fajnie wspominamy nasze młodzieńcze czasy. Przykre tematy staramy się omijać, ale się cieszyć każdą dobrą chwilą. Napisała słuchaczka, ktoś tam napisał. Ja, moi drodzy, tak też w życiu bywa. Niestety. Czasami jest tak, że człowiek nie myśli dalej, nie myśli o tym, że jutro może być gorzej, że mnie też może coś dopaść. Czasami myślimy tylko o dzisiejszym dniu, a co będzie jutro, nieważne. Więc trzeba trochę przemyśleć, zanim się coś powie do kogoś.

So, moje das Dominik, dobry tak, było na dziś, czeka cię Basia z Acapulco. O, Basia, jakoś ty dzisiaj jest aktywna, ojejej, ale mi się to podoba, no Basia, ale mi się nie zepsuj, nie być tako jak dzisiaj, no, okej. Okay. Basia pisze, nie wiedziałam, Peter, życzę tobie i Gabi samych radości, błogosławieństwa Bożego, na urlopiku, papa, buziaczki zasyłam, no Basia, piękne, dzięki Bóg, zapłać. No ja słonecznie na pewno wyjdzie, bo tam patrzę na kamerę do tej miejscowości Kajademy, tam już jest 27-8 stopni, woda cieplutko, a ludzie chodzą w krótkich kalotkach, w krótkich rękawkach, pływają i tak dalej, więc nie ma sprawy. Dzięki, Basia. Moi drodzy, to już by tak na dzisiaj było. Więc jeszcze raz stokrotne dzięki wszystkim, co pomagali ta audycja zrobić. Życzę wszystkim richtig fajnej niedzieli, wszystkiego dobrego. No i po prostu zapraszam na następne niedziele. Jaki temat? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ale jak się to godo, technika jest taka, że tam na tej komórce, obojętnie gdzie się jest, zawsze tam idzie popatrzeć, jaki tam temat. Wiadomo, że nie z każdego miejsca idzie radia słuchać, bo po prostu są problemy. O, bo są problemy, nie? I to problemy techniczne. A tam nie ma internetu, tam jest kiepski zasięg, tam tylko idzie słuchać we lobby, ka jest recepcja, ka indziej się nie da, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja. Ale zawsze idzie obejrzeć jaki temat, więc ja was zapraszam już na Agnieszka, która was tutaj będzie gościć. Życzę fajnej niedzieli, wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do następnego razu. Kodową Peter Skelnu, do zaś z Panem Bogiem. A na koniec wyborowych ta piosenka Wiara w życie, bo trzeba wierzyć. Wszystko.

Dzień dobry, niedziela, 7 czerwca, witam was Darek ze studia w Mindenshagen i zapraszam na kolejną naszą radiową listę przebojów numer 224. I kolejny dzień, kiedy można posłuchać radioka, kolejna niedziela i też kolejna audycja tematyczna, którą w tym tygodniu dzisiaj poprowadził dla nas kolega z Köln, czyli nasz Peter. Ja temat też bardzo głęboki i bardzo dyskusyjny, można powiedzieć, o czym było. Co było widać na audycji, wiele osób zabrało głos, bo tematem audycji był powody niezgody między ludźmi. Wiele osób głos zabrało na tej audycji, pewnie wiele osobom się też i oberwało, choć znając życie, co niektórzy, którzy są zacietrzewieni, którzy właśnie tą niezgodę w sobie, ją cały czas podlewają różnymi rzeczami, być może do tych ludzi to nie trafiło. A szkoda, bo audycja miała też i wiele, wiele wskazówek i od naszych słuchaczy, i od naszego kolegi Petra, który niejedno widział, niejedno słyszał i niejedno wie. I za ta ciekawa kolejna audycja Petrowi Teroski zagram piosenkę. A co? Będzie to ponownie ta piosenkarka Elvira Fischer. Okazało się, jakże zaczął grzebać w naszych zbiorach, że my mamy całą płytę, którą dostaliśmy od wytwórni Fiesta Records Promo i ta piosenka Teroski w podziękowaniu dla Petra, piosenka o tytule Melodia Serc. Troszeczkę tak na odprężenie, bo to taka, powiedzmy szczerze, taka sentymentalna i spokojna piosenka, ale bardzo fajna. Jak to zresztą na całej płycie. Był dzisiaj sobie przesłuchał kilka utworów, więc myślę, że Elvira ze swoimi piosenkami będzie się też pojawiała na innych audycjach. Elvira Fischer, Melodia Serc.

A w ciekawostkach dołączonych do tej płyty czytam, że Elvira Fischer to, co ciekawe, swoją przygodę rozpoczęła z muzyką od country. Nawet w 2015 roku wydała singiel w tym klimacie i dopiero kilka lat później jej producent namówił ją do zmiany gatunku na szlagier. No i co? Okazuje się, że to był strzał w dziesiątkę, bo naprawdę bardzo fajne piosenki szlagierowe Elvira ma. A jak już jestem przy ramówce i o tym, kto, co i kiedy grał, no to chciałbym wam przypomnieć albo podpowiedzieć tym, którzy nie mają dostępu do ramówki, że dzisiejszy wieczór od godziny 20 spędzić można z muzyką i Ewą Figlarką, naszą działuszką z Rybnika, już o godzinie 20. Serdecznie zapraszamy. A teraz już przechodzimy do naszej listy przebojów, do piosenek, które listę opuściły, do naszej dziesiątki, no i kolejnych propozycji w poczekalni. No i cóż, na temat listy mogę powiedzieć, że lista jest w tej chwili zamknięta do głosowania, głosy zostały policzone, głosy policzone dokładnie, i mogę powiedzieć, że 10 utworów na liście, 10 tygodni na liście, 2 utwory były, więc tą listę opuszczają na tych miejscach, które w tym tygodniu zdobyły. Jeden utwór w dziesiątce z poczekalni. I w poczekalni 3 kolejne propozycje zgłoszone przez naszych słuchaczy. A kto i na którym miejscu? Słuchajcie audycji, to się dowiecie. I zachęcam do głosowania w ciągu tygodnia na te piosenki, bo przeca to nie tyle co lista Radia Larmu, a lista słuchaczy Radia Larmu. To wy decydujecie, które piosenki na liście się pojawią i które piosenki na liście się utrzymają. A zaczniemy od 3 piosenek, które naszą listę opuszczają. A dokładnie, jedna opuszcza naszą dziesiątkę. Jest to... To może jako trzecią zagram. Okej, to jeszcze nie będę mówił. Ale 2 piosenki z poczekalni. Ja, 3 tygodnie czekały na to, aby zebrać taką ilość głosów, aby dostać się do tej dziesiątki. No i niestety nie udało się. A szkoda, bo fajne. No ale cóż, tak... Zadecydowaliście swoimi głosami, więc za chwileczkę posłuchamy. Angelika Szula i Bajery, Mało Gwiazda i Dawid Janiak, Coś Pięknego, czyli 2 piosenki, które opuszczają listę przebojów, robią miejsce dla 2 innych propozycji naszych słuchaczy. Rozpoczynamy więc naszą radiową listę przebojów.

a utworem, który opuszcza naszą listę z naszej dziesiątki, a dokładnie z miejsca 10 na miejscu 10 w tamtym tygodniu i opuszcza listę Andrzej Skaźnik, Cudne dni.

A teraz przed nami dziesiątka naszej radiowej listy przebojów numer 224 w kolejności, w jakiej otrzymały te piosenki wasze głosy. Zaczynamy od miejsca dziesiątego.

2, 1. Lista przebojów w Radiu Larmo.

0: Lista przebojów w Radiu Larmo. 10.
1: A miejsce 10 to Peter Iwerka. Życie na plusie.

0: ósme.
1: Wesoły Masoż, czyli Grzegorz Grzywocz ze swoim zespołem. Przetańcujmy całą noc z jego najnowszej płyty.

siódme. Czwarty tydzień na liście i awansik z dziewiątego na siódme. Duet Karo, powiedz mi,

0: szóste.
1: Jeden z dwóch utworów, który opuszcza naszą listę po 10 tygodniach pobytu. Tak fajnie głosowaliście. 10 tygodni na liście. Edek Dworniczek, Moja Nadzieja.

0: piąte.
1: A na miejscu piątym drugi tydzień na liście The Silvers. Czas na śląski rok.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Czwarte.
3: Miejsce czwarte i także 10 tydzień na liście, a więc ostatni raz na liście, kiedy możemy posłuchać Aneta i Norbert. Marzenia zmieniają nasz świat. Oczywiście mówimy o liście, o posłuchaniu, bo na audycjach oczywiście, że tak.

0: drugie.
1: Spadek z miejsca pierwszego na drugie. Mieczysław Sznura i Sonia Kulik nie zmienią się.

0: Miejsce pierwsze.
1: Piotr Olszewski i Zbyszek Lemański fajną piosenkę mają, co słuchacze doceniają i na pierwszym miejscu umieszczają. Pierwsze miejsce. Graj, muzyczko.
2: Wspominam

A jak już nas będziesz słuchał, to zawsze możesz wejść na naszą radiową listę przebojów i oddać głos na którąś z tych piosenek, którą dzisiaj usłyszałeś. I zresztą na stronie listy też można fragmenty utworów posłuchać, jeżeli się ich nie zna z wykonawcy czy też tytułu, a się podoba, to można oddać głos, wpisując przed oddaniem głosu, przed kliknięciem głos na przykład numer 2, wpisując Pajtel i wtedy klikamy głos na numer 2. Przykładowo oczywiście. Nie namawiam na dwójkę, bo każde piosenki są fajne, tak i te, które znajdują się w poczekalni, bo może któraś z nich znajdzie się na liście. A tak w sumie to wam powiem, ponieważ 10 piosenek, 10, znowu zaczynam 10, ponieważ dwie piosenki są 10 tydzień, o tak to miało być, więc w tych miejscach, czyli na miejscu 4 i na miejscu 6 będzie wolny plac, więc któraś z tych piosenek, które za chwileczkę posłuchamy z tych 5 propozycji, na pewno trafi na listę, a będzie ich pewnie 2, nie? A jakie to są? Golden Mix, Na miłość przyszedł czas, Klaudia i Kasia Fołka, Ta pierwsza miłość, Stach, Anioł do poduszki, Andy Lucia, Bo mamy siebie i André, Serca spowiedź. Te 5 propozycji z propozycji naszych słuchaczy zostało wybranych do poczekalni i my mamy teraz możliwość posłuchać ich w całości. A potem zdecydować, jak już lista będzie dzisiaj uruchomiona, żeby oddać pierwszy głos, a oddajemy głos raz dziennie na dowolną ilość piosenek, na 2, na 3, a może tylko na 1, to wszystko od was zależy. A jak macie dzisiaj jeszcze ochotę posłuchać dobrej muzyki, to też zapraszam już za niecałą godzinę, na godzinę 20 na wieczór muzyczny z naszą Ewą Figlarką. A teraz 5 propozycji z poczekalni z naszej radiowej listy przebojów numer 224.

To była przedostatnia z propozycji w poczynkalni Andy Lucia, bo mamy siebie, a teraz Andres, serca, spowiedź, a ja już na konsoli, pozdrowień, witam Zbyszka, Halembe z Rudy Śląskiej.

Zbyszek z Rudy Śląskiej napisał tak, witamy serdecznie. No wiadomo, Zbyszek nie jest sam, cała ekipa tam jest i Marysia na pewno też. Witamy serdecznie, pogoda w kratkę. No, więc jest lista i radyjko jest zaszaltrowane. A ci powiem, że Rodos, nasze Rodos zalane, wszystko zniszczone. Ojej, ale to się porobiło. Pewnie Zbyszku, ja serducho boli, kiedy to wszystko tak fajnie już rosło, kwitło, a tu takie zniszczenia. No ale, no pogoda zmienna jest, no ale żeby aż tak. Ale pozdrawiamy serdecznie ciebie, jak i wszystkich słuchaczy, DJ-i i my słuchamy dalej. Dzięki. A pytanie, czy lubisz Larmo? Dobre pytanie, Zbyszku. Larmo lubię w radiu, w domu nie. Ja, kto lubi Larmo w domu, kiedy to kobieta otwiera usta tylko po to, żeby właśnie opierniczyć? No chyba nikt, prawda, panowie? Ale Zbyszku, głowa do góry i taka piosenka za chwileczkę właśnie poleci od Sommer, głowa do góry, ja, przyroda sobie da radę, no możesz oczywiście pomóc, pozdrawiam ciebie, pozdrawiam Marysię i cała ekipa tych wszystkich działkowiczów, którzy tam w pocie czoła pewnie naprawiają te szkody, głowa do góry. Dwie piosenki już mam, to znaczy będzie tak, Sommer, głowa do góry, a potem od dawno nie grałem Bogdana Szymańczaka i piosenka od niego Mamy tylko siebie, kiciu. A ja też na konsoli pozdrowień widzę o dawno niewidzianego kolegę z Ost, naszego kolegę Chimka. Cześć Chimek, cześć Joachim, za chwileczkę twój fajnisty wpis, również jak zwykle króciutki, ale na temat, a my teraz słuchamy Sommer, głowa do góry.

I tak dzisiejsza lista przebojów numer 224 powolutku, ta audycja dobiega do końca, za niecałe pół godziny zapraszam Was na wieczór muzyczny z naszą Ewą Figlarką, a troski na konsoli pozdrowień, witam dawno niewidzianego, ja, fajnie, że się odezwał, Himek, witaj szefie tego zamieszania, pozdrawiam wszystkich prowadzących, prezenterów, słuchaczy, całe radio. Za te pozdrowienia pięknie dziękujemy, a ja Tobie, Joachim, życzę fajnego jeszcze wieczoru niedzielnego. Nie wiem, jak Ty tam z pracą, czy Ty mimo wszystko jeszcze, choć jesteś ponoć emeryt, czy Ty jeszcze pracujesz, czy jeszcze dorabiasz, to życzę Ci sam sobie też mogę życzyć fajnej szychty, bo ja jeszcze pracujący. No, ale jak ktoś w domu nie chce siedzieć, lubi między ludźmi być, tak jak Himek, no to właśnie zajęcie sobie zawsze znajdzie. Pozdrawiam Ciebie, Himku, pozdrawiam Jolę. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, czego Wam życzę. A piosenki, jakie posłuchamy, te roski, mam nadzieję, że Tobie też się spodobają. Będzie to najnowsza piosenka, którą dostaliśmy z MPN, czyli z tego serwisu Music Promotion, MPN, Music Promotion Network. Ja chyba tak się to wymawia. Będzie to utwór od Beatrice Egli. Ta, o której w tym tygodniu Gabi audycję miała i mam nadzieję, że ma jeszcze materiały o Beatrice, więc mam nadzieję, że ta audycja jeszcze będzie powtórzona o tej wykonawczyni Und Nasteroski, jej najnowsza piosenka, a potem dodam jeszcze piosenkę właśnie od Beatrice razem z Andreą Berg, bo też fajniście zaśpiewały. Życzę miłego odbioru, no i lecimy z tą muzyką świeżutką, nową.

No i co? Nie mówiłem, że Chimek nie wytrzyma bez pracy, żeby w domu siedzieć, to ja, niech ci, którzy źle się czują, albo ci, którzy mają inne zajęcia w doma, nie lubią wychodzić do ludzi, niech sobie siedzą w doma na emeryturze, bo Chimek mi napisał, że ma nowa umowa do grudnia. No proszę. A teraz witam koleżankę, ja wczorajszą naszą solenizantkę, Jolę z Prudnika. Jola, do dzisiaj mnie głowa boli. Za bardzo pomieszane, powiem ci. witam i o wieczór pytam. Jak wam mija, czy z uśmiechem, czy z ulubioną herbatką, bo że z radiem Larmo, to wiem. Ja, dzisiaj to tylko herbatka, Jolu. Radyjko włączone, wszystko gra i bucy, jak to mówią między nami. O, pozdrawiam moją imienniczkę i Jolę. Ja, fajnie. Pozdrowienia Chimku od naszej Joli z Prudnika do twojej żonki Joli. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Witaj Darku, bo chyba dzień, a ja się za bardzo rozpędziłam. No czemu? No faktycznie, za oknem fajnie, słoneczko jeszcze dosyć wysoko. Dzisiaj fajnie świeci. Ja. No ale jakby popatrzeć na zegarek, no to już wieczór mam, nie? Także wszystko okej, Jola. Może być. Dobry wieczór, dzień dobry, guten Abend, egal. Wszystko jest tak, jak powinno. Pozdrowienia, Jolu, dla ciebie, dla twojej mamy. Tutaj już też dla Oli, jasne, że tak. Proszę pozdrowić Bogusie. No a piosenka, wiesz co dostaniesz? Od tego twojego ulubionego wykonawcy. Podobało się, nie? Ja mam cała płyta, znalazło się. Zaśpiewa Josh, czyli troski dla Joli coś z country. No jak Larmo, to mieszamy, nie? No, dla każdego coś miłego.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Dobry wieczór, Darku. Tak rozpoczyna swój wpis koleżanka Agnieszka. Ja, fajnie. Agnieszko, cieszy mi się, że jesteś już pewnie w domku. Jak się udał weekend wyjazdowy? Mam nadzieję, że było fajnie. Pozdrów tam od nas swoją cerę, no i oczywiście tatę. Bo Agnieszka was wszystkich pozdrawia. Serdecznie pozdrawiam ciebie i Gabi, ekipę naszego radia i słuchaczy. Wszystkim życzę miłego wieczoru. Dziękujemy. Ja, bo dzisiaj Radio Larmo dzisiaj gra według ramówki do godziny 22, a kogo będzie można wysłuchać w tym tygodniu, no to musicie zaglądać za może godzinka na stronę naszej ramówki. I z tego co wiemy już, i zresztą wy też, stali słuchacze, wiecie, w tym tygodniu i potem w następnym tygodniu i jeszcze w trzecim, no ja, tyle dni wziął nasz urlopu nasz kolega Peter z Kölnu, no ale cóż. Urlop się należy, żeby, tak jak dzisiaj mu napisałem na audycji, żeby od nas też odpoczął trochę. Także zapraszamy na wszystkie audycje, które będą w tym tygodniu, a dzisiaj jeszcze na wieczór muzyczny z Ewą. Wieczór muzyczny z Ewą. A te rozki dla Agnieszki. Ja, Cosik, znowu z tych nowości.

kiedy się to dla nas skończy. DJ Forsberg, oczywiście śpiewała Linda Jung. A troski, ja, coś ich też rytmy takie wakacyjne już. Mi Latina Corazón.

Dobry wieczór, witam was kochani, pozdrowią was, a kogo jo pozdrowią i witam, no właśnie, zaczynam. Jo bych bardzo serdecznie chciała powitać wszystkich słuchaczy, witam też nasza cała ekipa radia z naszym Gabi i z naszym Darkiem, który przed chwileczką zakończył swoją audycję. Grał też dzisiaj właśnie w niedzielę o 11 nasz prezenter, a mój kolega redakcyjny Peter, więc Peter, dziękujemy też Tobie, dla Ciebie też potem będzie piosenka, ale póki co przechodzimy do naszego szefuncia Darka, który przed chwileczką zakończył swoją listę przebojów, więc Darku, teraz Ci życzę smacznej kolacji, miłego wieczoru, pozdrowienia dla naszej Gabi, Eli tam słucho, Gabi, smacznego, ja, no. I więc teraz, Darek, wybrałam Ci piosenkę. Aha, w ogóle ja dziękuję za piosenkę, którą mi wybrałeś z zespołu Kombi. To właśnie te nasze czasy to są. Tak, tak, ja to pamiętam. Kombi i inne zespoły poprzyklejane na ścianach. Ja tak miałam. I nawet na suficie coś tam było. Na pewno było. Ja. Więc dziękuję. I dla Ciebie wybrałam Eltona Johna tym razem, a tytuł piosenki Nikita.

A teraz do mojego kolegi redakcyjnego, waszego prezentera Petra, wybrałam w podziękowaniu za dzisiejszą poranną audycję piosenkę. Ta właśnie piosenka leci do naszego Petra.

A teraz może dochodzimy i przychodzimy i... Aha, jeszcze zanim dojdziemy, kochani, to zapomniałam wam powiedzieć, że jest takie coś na naszej stronce Radia Larmo. Pozdrowienia. Jeżeli ktoś chce coś tam napisać, to ja zapraszam. Ja tutaj już na konsoli mam dwa wpisy, ale to za chwileczkę do nich wrócimy. Ale póki co składam życzenia naszym dzisiejszym solenizantom, którzy dnia właśnie dzisiejszego, dzisiaj mamy niedzielę wieczór 20:19, a dzień mamy 7 czerwiec, nie? Mają swoje urodziny, imieniny, rocznicę ślubu. Życzę wam jak zawsze dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i dla was skromny upominek muzyczny, zespół Pigment, Twoje urodziny.

No ja kochani, weszła chcę teraz na konsola pozdrowień i widza, wiecie kogo widza? Ja. Widza ta wczorajsza solenizantka. Jola, halo. Właśnie, moja koleżanka redakcyjna, a wasza prezenterka i widzę właśnie i witam bardzo milutko Jolę z Prudnika. Jolu, jak tam po urodzinach? Dobra. W ogóle Julu, pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam całą Twoją rodzinę, życzę Wam fajnego wieczoru, a napisała Ty mi tak. Witaj Ewa, Tobie oraz słuchaczom życzę miłej audycji. Bawcie się miło, pozdrawiam serdecznie wszystkich bez wyjątku. Poproszę o piosenkę dla słuchaczy, następną poproszę dla Darka w podziękowaniu za audycję. Niech zaśpiewa Natalii. Coś tam. Dla siebie także proszę o piosenkę, jedną ze swoich ulubionych. Dziękuję za piosenkę dla mnie. Miłego wieczorku życzę wszystkim i takie tutaj serduchu. Więc Jolu, dziękujemy bardzo za te pozdrowienia. Dziękuję Ci i od Ciebie właśnie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiasz też tutaj szefostwo Gabi i Darka. No i prosisz o piosenkę. Oczywiście, że będzie. Pewnie. A czemu nie? Więc Natalii będzie śpiewać pierwsza. Druga piosenka będzie jak zawsze ode mnie dla Ciebie w podziękowaniu. A trzecia piosenka będzie, Jolu, ciut później. To będzie ta piosenka od Ciebie dla mnie. Ja sobie muszę pomyśleć, wiesz? Ja muszę dojść do tego, co ja sobie mam wybrać. Więc z góry bardzo dziękuję. Na pewno będzie. Może ciut później, ale będzie. Ale póki co tutaj właśnie wpisy są. Chciałabym, żeby to było w miarę tak poczytane. Więc dwie piosenki na razie, a potem dalej. A tam widzę wyżej właśnie, że Twój wpisik jest też jeszcze jeden. No jakoś to będzie, nie? Więc Jolu, dziękuję i już słuchamy.

A ja witam kolejną osobę na konsoli pozdrowień, kolejną słuchaczkę, a jest nią Basia z Acapulco. Dobry wieczór, Basiu. Dobry wieczór. Pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam też całą Twoją rodzinkę. Życzę Wam, nie wiem, Kasiu, czy jadłaś kolację? Jadłaś? Ja jadłam. jadłam. No wiem, że jadłaś, Basiu, wiem. Tylko nie wiem, o której godzinie. Dobra, napisałaś mi tak. Witam i pozdrawiam Cię, figlarko, z całą rodziną, jak również cały team Radia Larmo i wszystkich słuchaczy. A tak szczególnie pozdrawiam Gizdulkę Gabulkę z Honolulu, moją siostrę Marysię Zelm, Samantę. Wszystkim życzę miłego wieczorku niedzielnego. I dalej będę się wsłuchiwać, figlarko, co dziś nafiglujesz. A mamy niedzielę, to z umiarem, figlareczko, Basia z Acapulco. Basiu, czy niedziela, czy sobota, to ja jestem bardzo grzeczna. No, powiedzmy, jak śpię. Dobra, Basiu, dziękuję Ci za ten wpis, za pozdrowienia. Pozdrawiam od Ciebie cały team Radia Larmo, wszystkich słuchaczy, a tak szczególnie pozdrawiasz Gizdulkę Gabulkę z Honolulu, Twoją siostrę Marysię Zelm, Samantę i wszystkim życzysz miłego, niedzielnego wieczorku. No, a teraz figlarka wybrała dla Ciebie Kordiana, a potem wybrała piosenkę w podziękowaniu właśnie ode mnie dla Ciebie. Co będzie, posłuchasz, a ja już teraz bardzo Tobie dziękuję za wpis.

No i teraz moja koleżanka właśnie redakcyjna Jola prosiła, żebym piosenkę sobie jakąś wybrała, więc Jolu jeszcze raz bardzo Tobie dziękuję, że sobie mogłam wybrać, a na ten czas, na tą chwilę, to ja sobie wybrałam właśnie to. Dziękuję Ci jeszcze raz.

A ja chciałam przywitać wszystkich nowych słuchaczy, którzy przed chwileczką może włączyli radyjko i są z nami. I witam bardzo milutko też Monikę z rodzinką z Niemiec. Witam Was i tam pozdrawiam. A teraz już przechodzę do kolejnego wpisu, a wpis będzie od naszej prezenterki, mojej koleżanki redakcyjnej Joli z Prudnika. A Jola tym razem pisze tak. I znowu zapomniałam, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. No oczywiście w południe Peter także grał. Dla nas, a ja niedobra zapomniałam, ale chwilowo. Teraz poproszę także w podziękowaniu za audycję Petera piosenka dla niego i jego żony Gabi wraz z serdecznymi pozdrowieniami. I znowu nawaliłam i chyba te słynne kiełbaski przylecą mi koło noska, ha, ha. No nie wiem, Jolu, może ci nie przylecą, może ci Peter z Gabi zostawi. Wiesz, w końcu już napisała, no jejku, a że po prostu jako drugi wpis, to też wybaczy po urodzinach, Jolu, no co tu się dziwić, możesz zapomnieć. No, wiadomo, ale jutro już na swoje tory wejdziesz. Więc od Joli, od naszej prezenterki, mojej koleżanki redakcyjnej dla Petra i jego żony Gabi, wybrałam tą oto piosenkę.

A ja chciałabym przywitać kolejnego słuchacza na konsoli i witam Krzyśka W. Więc Krzyśku W, dobry wieczór, tu niedziela, wieczór. Ja. Dobra, Krzysiek właśnie napisał, nie? I ja poczytam, co napisał. Ale ja Cię też, Krzysiek, pozdrawiam, bo bym zapomniała, no. A piszesz tak. Pozdrawiam wszystkie panie. Jakby się dało, to jakieś tango, przytulango, no. Dobra, dobra, Krzysiek, wszystko będzie, tylko nie wiem, czy to będzie tango, czy to będzie przytulango. Ale coś tu wybrałam właśnie, coś tak w wyszukiwarce mojej. Nie wiem, co to będzie, ale co będzie. Ostatnie tango w Paryżu, a będzie coś śpiewał Abra. No, powiem Ci tak szczerze, na ten moment nie wiem, co to będzie. Ale posłuchamy tego, a potem, a w międzyczasie coś poszukam takiego przytulnego, przytulango jakieś tam. Chociaż nic mi na ten moment do głowy nie przychodzi. No ale zobaczymy, zobaczymy. Wszystko się to do zrobić chyba. A szwigarka po prostu dojdzie do tego. Więc Krzyśku, dziękuję i już słuchamy. Właśnie, a ta druga piosenka, co się pokręci, to będzie ode mnie dla Ciebie. W podziękowaniu. A ta do wszystkich pań od Ciebie.

0: I dla ciebie, Krzyśku W, ode mnie w podziękowaniu za twój wpis. Ta oto piosenka.
1: Przytulając się do ciebie, patrzyłem w twoje oczy, byłaś taka piękna. Pamiętam, jak wtedy powiedziałaś do mnie, że nigdy już nie zostanę sam.

kolejny wpis przyszedł po raz kolejny od naszej Joli z Prudnika, naszej mojej koleżanki redakcyjnej, waszej prezenterki. I ja, Jolciu, jeżeli się nie pogniewasz, tutaj są trzy twoje wpisy, więc ja je postaram się poczytać razem, bo tutaj na konsoli jeszcze witam bardzo miłutko Magdę, witam Gizdulkę, Gabulkę z Honolulu i witam Dorotę z Gdyni. Witajcie! Ja się cieszę, żeście właśnie się tutaj zameldowali, a nasza Jola z Prudnika tym razem napisała tak. A, dziękuję bardzo. Urodzinki minęły bardzo miło, przyjemnie i z niespodziankami. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za życzenia słuchaczom naszej mamuśce Bożence, Oli, ekipie naszego radyjka. Także dziękuję za życzenia i audycje, które dla mnie przygotowaliście. Było to bardzo miłe i wzruszające. Poproszę w podziękowaniu o piosenkę dla was wszystkich. Może jakieś róże? Dziękuję. Jolu, a ja tak sobie pomyślałam, że na pewno będziesz, czy tak po cichuś pomyślała, żeby to było Bobby, będzie śpiewał Kocham te róże, nie? I ja właśnie, to są podziękowania od naszej wczorajszej solenizantki, która miała wczoraj właśnie urodziny, od mojej koleżanki redakcyjnej Joli z Prudnika. My, Jolu, bardzo dziękujemy i cała przyjemność po naszej stronie była. No, fajnie, żeby właśnie wejść na chwilę i złożyć życzenia na radyjku. Dobra, to tu za chwileczkę będzie piosenka, ale Jolu, dali napisałaś mi... Ty masz dzisiaj wenę, ci powiem. W kolejnym wpisie napisałaś tak. Ewa, napiszę krótko. Wybrałaś sobie super piosenkę i także bardzo ją lubię. Miło było ją usłyszeć. No Jolu, ja też ją bardzo lubię i często ją sobie właśnie, jak coś tam robię, to sobie ją puszczam w domku. No. I tu jeszcze kolejny twój wpis. Piszesz tak. Ha, ha, no tak. Dziś jeszcze błądzę, od jutra wskakuję na swój tor, haha. A powiedz mi, Jolu, na który? Na pierwszy, drugi czy trzeci? Bo wiesz, tych peronów jest po tym dużo. A to ja myślę, że mi jeszcze napiszesz. Może jak jutro już całkiem tak dojdziesz. A ja już do twoich trzech wpisów wybrałam właśnie piosenkę Bobby, Kocham te róże. A ja bardzo dziękuję.

A ja witam, ja goszczę tutaj na konsoli Magdę. Madziu, dobry wieczór, witam, witam, dzięki za zameldowanie się tutaj, pozdrawiam. No i co ty tu napisała? No nie no, więc drodzy słuchacze, słuchamy właśnie, figlarka próbuje poczytać ja. A Madzia pisze tak, dla naszej ukochanej służby zdrowia żart. W podziękowaniu za 3 godziny spędzone.

załatwiło. No, i co ci tu powiedzieć? Jedynie zdrówka. No, ale nie wiem, czy ta karetka jest potrzebna. Ale jak prosisz, no to ci ją puszczę, no. A potem będzie piosenka ode mnie dla ciebie.

No i Madziu, dla ciebie ode mnie, życząc ci dużo zdrówka, przesyłam tą oto piosenkę. W podziękowaniu za twój wpis.

0: Czekamy na Wasze pozdrowienia w komentarzach na radiowej konsoli. Dajcie również o sobie znać, skąd nas słuchacie.
1: Twoje radio w internecie. Radio Larmo.
2: I moje aniołki, ja mam tak do przypomnienia Inoni, bo mamy 21.14, że o godzinie 21.35, jak zawsze, moja konsolka na dzisiejszej audycji będzie zamknięta, więc macie jeszcze 21 minut z konsolką otwartą. A jo wkraczą dalej, w głąb. A wpisała mi się i bardzo milutko, joprzód najpierw witam, Gizdulka Gabulka z Honolulu. Więc Gizdulko Gabulko z Honolulu, dobry wieczór. Halo, jesteś tam? ona go dożyje, ja jest i słucho. Więc jo cię, Gizdulko, pozdrawiam, fajnie cię tak serdecznie pozdrawiam i czytam. a piszesz tak. Witaj nasza rozrabiaro, Ewuniu. Słysza, że zaś fajniutko grosz. To życza dalszej zabawy i dużo zdrówka. Tobie, wszystkim z radia i tym, co się bawią z Gabi i Pytra, moja Basia z Acapulco. I zagraj tobie Tomasz Calicki, figlarka i coś do wszystkich cmok. Fajnie, że cmok, bo do kuferka mi koło nosa śmigło. Więc dziękuję ci za te cmoki. Wreszcie mnie troszeczkę poratowałaś, bo tam na tym kuferku naprawdę jest dno zakryte tylko tymi cmokami. Nikt mi nie posyło, Ale jakoś to być. Teraz tego już przynajmniej nie muszę ugniatać. Więc ja pozdrawiam od ciebie wszystkich z radia, wszystkich słuchaczy. Tak szczególnie pozdrawiasz Basię z Acapulco i Gabi Pytra, I wszystkich, Dobra, ja ci dziękuję za wpis, za piosenka, ale dla ciebie też coś wybrałam, oczywiście. Ale to dla mnie Calicki, figlarka, Dobra, będzie coś tam. Więc Gizdulko, przód najpierw to, a potem tamto, dziękuję ci jeszcze raz.

I dla ciebie, Gizdulko Gabulko, ode mnie w podziękowaniu piosenka właśnie ta, a później będzie od ciebie, no, prosiłaś o Tomasza Calickiego, więc będzie też i figlarka. Dziękuję.

Drogie aniołki, mamy 21:31, za 4 minutki zamykam konsolkę pozdrowień. To już wiecie, nie? Ja. To jedziemy dalej. Jedziemy dalej z konsolą i ja bardzo pięknie witam kogo jo tu goszczę. Witam Dorotę z Gdyni. Dorotko, jak jo cię dawno tu nie widziała. Kajś ty to była. Więc ja cię też bardzo serdecznie witam ciebie, witam twojego męża. Fajnego wieczoru wam też jeszcze życzę, nie? A potem jak pójdziesz nyny, to spokojnych snów, kolorowych snów i żeby ci się fajnie tak przyśniło. Ja. A Dorotka pisze tak. Witaj, figlareczko miła. Pozdrawiam ciebie i słuchaczy Radyjka Larmo. Teraz pisze, bo wiesz, jak to na kurniku bywa, jak się na grzędzie usiądzie, to ciężko zeskoczyć. Spokojnego wieczoru tobie i słuchaczom życzę i proszę zagraj tam coś tam, coś tam. No ja, Dorotko, te moje słynne powiedzenie, coś tam, coś, jakoś dawno tego nie było, no kurczę, muszę coś to wznowić. A ty na kurniku, no ja już po prostu z kurnika zeszłam dawno, dawno, dawno temu. Ale siedziało się, grało się w literaki. O, ja to bardzo lubiłam zawsze. To takie te skrable. Nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy lubi. Ja bardzo właśnie to lubiłam. No i tak się kiedyś grało. Ale teraz, Dorotko, żeby ci się fajnie grało i żeby ci tam nikt nie oszkubał z piórek, to wybrałam do twojego wpisu kokoszka. Ja to akurat na kurnik. Pozdrawiam tam graczy też, co z tobą grają. No i co? No i jadymy, a potem będzie odymie dla ciebie, a wiem, że ty lubisz takie szybkie te piosenki, no żeby się figlarka nie przejęzyczyła. Lubisz szybkie takie piosenki, więc coś będzie z rock'n'rolla. Więc Dorotko, dziękuję i już słuchamy.

myślę, Dorotko, że właśnie to były twoje rytmy, a ja tutaj skakuję dalej na konsoli. Jak już wiecie, konsolka już jest zamknięta, a na konsoli został wpis jeszcze po raz kolejny od naszej prezenterki Joli z Prudnika, od naszej ponownie od Basi z Acapulco i tutaj też jeszcze od Basi z Acapulco. Dobra. To czytamy. Nasza Jola z Prudnika, moja koleżanka redakcyjna, wasza prezenterka, napisała teraz tak. Jutro wskakuję na pierwszy, powolutku i ociężale, od wtorku już wskakuję na pełne obroty. Dość marudzenia, miłego wieczorku wam życzę. Ja ci powiem, Jolu, jutro wskakujesz na pierwszy. Ja ci powiem, ja jutro jeszcze wcale nie wskakuję. Ale ci powiem, jak ty od wtorku już tak wskakujesz, to ja też skoczę. Tylko nie wiem, o której właśnie, na jaki peron wskakujesz, raczej na przystanek. I nie wiem, czy będziesz pierwsza ode mnie. Bo ja o 6, a ty? No, nie wiem. Ale życzę wszystkim miłego wieczorku. I do twojego wpisu wybrałam, myślę, że twoją chyba ulubioną piosenkę w wykonaniu Bobby, Dwa serca. Dziękuję i słuchamy.

A ja jeszcze raz bardzo nutko witam nowo przybyłych słuchaczy. Wita Was z tej strony jeszcze Figlarka. I Figlarka dalej wkracza na konsolę i wita ponownie naszą Basię z Acapulco. A nasza Basia teraz pisze tak. Teraz już, Figlareczko, ślicznie chcę Ci podziękować za piękną, jak zawsze, audycję. Życzę Tobie odpoczynku z bliskimi, jak również wszystkim, którzy są z nami, miłego wieczorku niedzielnego, a dla Jolki spóźnione, ale szczere życzenia urodzinowe, dużo szczęścia, zdrowia, samych radości, błogosławieństwa Bożego życzę. Basia z Acapulco, pa, pa, buziaczki zasyłam. Więc Basiu, ja teraz nie wiem, do kogo Ty te buziaczki zasyłasz, ale ja i tak biorę do kuferka, bo już mi śmigły właśnie i nikomu nie dam. Nikomu. No, bo ja mam biedny ten kuferek z buziakami, z smokami. Mało tego tam mam. Wszystko mi tam gdzieś coś poszło. Nie wiem. Nie wiem, co się stało. No. Więc dla naszej Joli z Prudnika, od naszej Basi z Acapulco, właśnie nadeszły spóźnione, ale szczere życzenia urodzinowe. Myślę, że nasza Jola słucha, a jak nie słucha, to ja jej to przekażę. Więc Basiu, dziękuję i do wpisu Twojego i też między innymi od Ciebie dla Joli wybrałam Tomasz Calicki, Piękne kwiaty.

A ja w tym momencie czytam już ostatni wpis, który napisała ponownie nasza Basia z Acapulco. A pisze tym razem tak. O, słyszę Dorotkę z Gdyni. Zasyłam serdeczności i też od mojej siostry Marysi Zelm. A wiem, że się poznały Basia z Acapulco. Pa, pa, buziaczki. Więc buziaczków już nie ma. Basiu, dziękuję ci za nie. One po prostu się poleciały same. One już znają drogę do kuferka, więc się nawet nie pytają, czy to są dla mnie, czy tutaj dla słuchaczy, tylko po prostu już zmykają, no nie wiem. Jakieś niedobre te buziaki, no. Kurczę, muszę ich nauczyć, że mają po prostu się zapytać, czy to jest do figlarki, czy nie. No. Ja. Więc tak. Ja ci powiem, Basiu z Acapulco, ja też się poznałam z naszą Dorotką z Gdyni i powiem ci, jak tam byłam w Gdyni, a moja Dorotka, właśnie ta, co tutaj właśnie wspominasz o niej, to poszliśmy sobie na spacer. Mi pokazywała Dorotka ulicę, tak? I powiedziała, żebyś se wszystko zapamiętała. Ale ja z tych wszystkich ulic, które były w Gdyni, zapamiętałam tylko kawiarnię dla kotów. Więc ta kawiarnia dla kotów kiedyś tam, parę lat temu, była dla mnie dziwna. Ja w ogóle kotów to ja nie za bardzo. Ja pieski to ja, ale koty to nie. A jak ja tam widziałam te koty, po stołach chodziły, to mnie po prostu to przerażało. A wiem, że Dorotka bardzo kotki lubi, więc popatrzałam sobie tylko przez szybkę na nie, no i tyle. Dorotko, pamiętasz? Więc tak, Basiu, dla siostry twojej Marysi Zelm wybrałam piosenkę i dla Dorotki oczywiście. Wybrałam piosenkę w wykonaniu zespołu Calimeros, bo wiem chyba, że nasza Marysia Zem lubi chyba ten zespół. Tak się domyślam, coś tam kiedyś chyba słyszałam. No i więc ta pioseneczka będzie do twojego wpisu, za który pięknie dziękuję.

A nadeszły podziękowania, a o uwagę proszę jeszcze Basię z Acapulco, a właśnie napisała nasza prezenterka, moja koleżanka redakcyjna Jola. Jola, bardzo dziękuję Basi z Acapulco za życzenia urodzinowe. Bardzo serdecznie ją pozdrawia i prosi o piosenkę dla niej. Więc Jolu, piszesz i masz. Piosenka będzie od naszej prezenterki Joli do naszej Basi z Acapulco w podziękowaniu za życzenia urodzinowe. A wybrałam Annę Żewódzką, Granica.

A teraz już, kochani, wybrałam piosenkę w podziękowaniu dla Was wszystkich słuchaczy za Waszą obecność, za to, że jesteście, za to, że piszecie. No i co ja to wybrałam? Wybrałam Daniel Dobraszkiewicz, muzyka skradła moje serce. Dla Was z pozdrowieniami od Figlarki i w podziękowaniu.

ja już, kochani, powoli chciałabym się z wami pożegnać. Popatrzyłam na ramówkę na jutro, na razie jest pusta, ale ja myślę, może jakaś prezenterka właśnie, czy prezenter będzie miał czas i wskoczy. Patrzcie, kochani, w ramówkę, bo to się zawsze może coś tam właśnie albo zmienić, albo ktoś po prostu wejdzie, jak będzie miał czas. Ja z wami się spotkam kiedy? We wtorek o 20, tak jak się nie mylę. No a teraz chciałabym wam wszystkim podziękować jeszcze raz za waszą obecność, za to, że jesteście. Życzę wam spokojnej, właściwie jeszcze miłego wieczoru, a później spokojnej nocy, kolorowych snów i do usłyszenia. Pa, pa. A mówię wam dobranoc, a audycję prowadziła Figlarka. Pa, pa.

0: kochani nasi sympatycy i wszyscy, którym nasza twórczość po prostu się podoba. To już nasza 10. płyta autorska, która wchodzi na rynek muzyczny.
1: Za te wszystkie lata, za to, że dajecie nam tyle radości na koncertowych spotkaniach z wami, za to, że możemy się dzielić radością i zwykłym dobrym spotkaniem człowieka z człowiekiem, z serca dziękujemy.
0: Z serc przepełnionych radością dziękujemy dziś Bogu i ludziom za każdy kolejny dzień życia, wam za każdy prezent, jakim jest uśmiech i radość wypływająca z serca człowieka.
1: Dziękujemy tym, dzięki którym możemy realizować swoje marzenia.
0: Spółce SK z Zabrza na czele z panem Krzysztofem Szwedem za tyle lat wzajemnej lojalności, poszanowania i zaufania.
1: Adamowi Tas za mistrzowską współpracę aranżacyjną.
0: Stefanowi Rylko za roztropną, cierpliwą i wyważoną współpracę studyjną.
1: Ta 10. jubileuszowa płyta daje nam tyle radości, że nie chcemy pominąć nikogo. Dlatego dziękujemy wszystkim za wszystko.
0: Pozdrawiamy i życzymy wam, aby utwory zawarte na tej i poprzednich naszych płytach dostarczały wam wiele radości,
1: pocieszały w

powiedz mi, co z tobą dzieje się. Przez ciebie wielki mam dylemat, czy dobrze jest, czy źle.

słyszę nam ptaków śpiew. Piękne serca w ludziach znów budzą się. Serca zaczynają tęsknie bić, chcą miłości.